0: Máme jen chytý žglaj, protože... Mala kosi z mano daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja na rýmu za...
1: Morie.
0: Víš, kak vieš?
1: Mal.
0: Jo. Okej.
2: Okay. I love you, babe.